Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. I ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandara, Nike. Za mene dole leżecia amor, pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. I ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandara.

0: Horio raita. Jugota paita, paita, paita, paita, paita. Juu! Gota fajta!
1: Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

Si dobro vide plimu rasizma, side i homoseksualizma, sve su to produkti kapitalizma.

0: Zsangadaranik.
1: Zsangadaranik. Drága Védás, Padre!
0: Zsangadaranik.
1: Nie chcesz zauważyć o pespo?
2: Mogę ty wasim.
1: Nie chcesz zauważyć o pespo?
2: Mogę ty wasim.
1: Nie chcesz zauważyć o pespo?
2: Mogę ty wasim.
1: Moram jednu do semane! Odmah da prestanem.

0: combat à l'intérieur.
1: Autocarry gotowarze. Kosmos ten mali.
0: Kolejna bezwarna.
1: Nie mało.